dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

0: na dwa dni, tylko ci, no i znowu stanie miejscem sustrycza materał regionalnych smakał, tradycyjnych remiostwał, muzyki i siemijnych zabawał. Sioleta świata proponuje nie tylko regionalne produkty, tradycji kulinarne i smaki, ale i bogatą mastocką programu i mieroprojemstwo, jakie poznajomiać udzielnikał z historią i kulturą Tykocina. U programie show talentał, jako ja obowiązkowa podoryć gledaczom szmat zadowolnienia i odbudzie się tak samo demonstracja komputer na haściachu Stefana Czarnieckaha, gdy wystup Tykocińskaha amatorskaha teatru.
1: Afisze. Kulturne życie regiona Zalta.
2: Białostok i Podlasie.

0: życie i w niespłynnym ruchu wiruje suświat. Ja chcę, kab my stworzyli dziecię pod ostatni album Radio.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.